0: lakini bale ule ndaya unataka mafranga kuzirika yalisha maisha wachana cha huo moja cha huo uneko
1: nani nimefanya nini kweli
0: ama kuswekera ke na makule kirete kutsema
1: kusema kweli nimefanya nini
0: ndio mbona tulimo mnabwile na mama toma ngano uno mna graka chimba chimbo mumu ojibo wana maja somola tambi
1: ngirango kodudo fiko tina rekana ina yendago
0: abacha bacha bawanga wabaka bunwali ngoji mnabwile na makara ira
1: hake nimeingia mai
0: na ndio bali murundia bakili yaba la baye yo baulie haujue
1: ndio mkiliana yuko ndio atakumbinia ule haujue watakishimane ama watu wengine kama unataka nunua leo pikipiki usidanganyike leo tu pikipiki ni moto haujue
2: moto haujue
0: hata yeresu kesho franga mabara tule mabeno
2: serikali ine
1: sasa ukibarikiwa unapata franga zako
0: na riwa nuwa yesu mbo moto
2: haujue
1: na vane nemu nabu ile bambabe ula mamoto haujue awela berenzila yebili
3: itwa na mama tukatwa liko kwa parikingi owa moto haujue kanuja tututula nga mama mama sasu itwa litwa hende fwee
1: Oh,